future engikhwela phezu kwayo ngokuba yandoyika sanganqana noba sigopolele xasingena kwisituku ubutshomi ndiyawushiya sezokwenza kasezo zinye rappers ndisezosikhalisa story sam ndisezosibalisa 7784 phakamisa.

Bathinqisha kwafutsha emkhwela phezigwayo ngokuba yandoyika thanganqana noba sigopoleni xa singena kwisituku ubutshomi ndiyawushiya sezokwenza kasezo zinye rappers ndisezosikhalisi story sam ndisezosibalisi 7-7 need 4 phakamisi.